0: że mógł być tak blisko, że se w tobie stracim, jako bez provázku.
1: Devítka Papíroví draci a nově nasazená píseň Papíroví draci.